Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz. Parka me čeka.